Dr. Dominic Twafika. Ngiyalebuka msazweni onke namandla mkhulu FM 7.6

Yeah, kunjalo. Webut Colin, mfowethu ma ungase uthi nje qham. Yeah, sinenkinga ke ka WhatsApp. Sinenkinga ka WhatsApp. Mhlambe ke